Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Jeremy to Pearl Jam, Fester Rock na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 29 sierpnia 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry, zapraszam. Będziemy razem do 12. Dziś w kalendarzu mamy Dzień Spieczonego Bliźniaka. To jest wielki coroczny zjazd bliźniąt, trojaczków i czworaczków z całej Polski i zagranicy, który odbywa się w Czarnkowie w Wielkopolsce już od 1998 roku. Dlaczego spieczony bliźniak? No dlatego, że Czarnków leży w Wielkopolsce i wśród atrakcji jest tradycyjne pieczenie pyry. Proszę się nie martwić, nic się tam złego bliźniakom na tych zjazdach nie dzieje. Teraz mam dla Państwa piosenkę Street of Dreams. To jest kawałek grupy U2, który zapowiada nadchodzący studyjny album tej formacji, który ma się pojawić jeszcze w tym roku. Więcej na ten temat nic nie wiemy, a zatem czekamy i słuchamy. Street of Dreams to U2 Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zespół, któremu Slipknot zawdzięcza poniekąd swój ogromny sukces, bo właśnie z tego zespołu wywodzi się oryginalnie Corey Taylor, którego panowie ze Slipknota zobaczyli i usłyszeli na żywo, no i postanowili go zwerbować. I tak oto Slipknot zyskał bardzo charakterystycznego i niepowtarzalnego frontmana i wokalistę. Through Glass i Stone Sour za nami, przed nami natomiast Smash Mouth. Już za momencik zagram dla Państwa numer All Star.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
8: This is Alice Cooper.
9: This is Marilyn Manson.
10: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Highway to Hell to ACDC w Estrock. A teraz przed nami, proszę Państwa, Perfect. Perfect, który razem z Łukaszem Drapałą pojawił się na koncercie Top of the Rock w Sopocie, w Operze Leśnej w minionym tygodniu. No i jak piszą te plotkarskie magazyny, tudzież plotkarskie portale, okazało się, że w trakcie koncertu prowadzący przerwali ten występ po to tylko, żeby oryginalnego wokalistę grupy Perfect, czyli Grzegorza Markowskiego, z ekranów telewizorów pozdrowić. Bardzo ładny ukłon w stronę pana Grzegorza. My również pozdrawiamy bardzo gorąco. No i gramy Perfect z Grzegorzem Markowskim. Mam dla państwa numer. Idź precz.

0: to Lux Torpeda i autystyczny Westrock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za moment wybije 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa m.in. numer Paranoid grupy Black Sabbath.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: Kocham wolność. To chłopcy z Placu Broni Westerok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 29 dzień sierpnia 2026 roku. Trwa, proszę Państwa, ostatni weekend wakacji. I jest mi bardzo miło, że postanowiliście Państwo spędzić ten weekend z Eską Rock i ze mną. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Teraz mam dla Państwa piosenkę, która jest inspirowana przygotowaniami jej autora do maratonu. Royal Blood, które niebawem wyda kolejny studyjny album, piąty, o ile mnie pamięć nie myli w swojej historii. I ten album zapowiada piosenką 10 over 10. I właśnie tego kawałka słuchamy teraz w Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: R.E.M. i The One I Love w Estrock. To za nami. Kilkanaście minut temu grałem dla Państwa numer, który jest inspirowany przygotowaniami do maratonu. To Royal Blood i 10 over 10. I tak sobie pomyślałem, a czemu by nie zagrać teraz czegoś dla rowerzystów? No i zagram już za chwileczkę w Estrock Queen i Bicycle Race.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Estrock.
2: Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, podzielone i mamy wysoki poziom społecznej nieufności. Tak wynika z badań. Jak można tę sytuację poprawić? No i kto nas ciągle chce poróżniać?
3: To wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem. To jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda.
2: Moim gościem będzie profesor Anna Giza-Poleszczuk. Socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka książek.
1: Drogowskazy w Estrock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Estrock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.
7: Hey, this is Rob Zombie.
8: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
9: Hey, this is Barry.
10: Brad.
11: Neil.
12: And Matt from

Mama Lady Punk i Lady Punk w ESC Rock. Kiedy myślę Lady Punk, to od razu przypomina mi się ich występ w ubiegłym tygodniu na Rokowiźnie w Poznaniu, a kiedy myślę o Rokowiźnie, no to przypomina mi się od razu, że dziś jest ostatni dzień finałowej edycji Rokowizny 2026. Ten odbywa się na lotnisku Rakowice-Czyżyny w Krakowie. Otwieramy bramy o 15, o 16 Zenek Grabowski, potem Romantycy Lekkich Obyczajów, potem Jam, potem Royal Republic, Lacuna Coil i na zamknięcie całej imprezy Koma. Jeżeli Państwo nie mają pomysłu na to, co zrobić z dzisiejszym wieczorem, to proszę pakować się w jakiekolwiek pojazdy i śmigać do Krakowa. Na pewno Państwo nie pożałują. Tymczasem teraz Westerok Metallica i Memory Remains.

0: Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości, pijama, porno w SC Rock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11, po 11 mam już przygotowaną dla Państwa piosenkę Sultans of Swing grupy Dire Straits.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział, to kurczę.
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: Heart-Shaped Box, czyli pudełko w kształcie serca. To Nirvana Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w sobotę 29 sierpnia 2026 roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Sabina, Jan, Beatrycze, Michał, Piotr, Andrzej, Flora, Świętosław, Krescenty i Jan Chrzciciel. I wszystkim tym, którzy obchodzą dziś imieniny, albo urodziny, albo jakiekolwiek inne święto, składam najserdeczniejsze życzenia prosto z głębi mojego serducha. Do tych życzeń dorzucam, proszę Państwa, oczywiście upominek muzyczny, no bo koncert życzeń bez upominku muzycznego to się nie liczy. Tym razem w upominku muzycznym mam dla Państwa numer You Know I'm No Good. Oryginalnie śpiewała to Amy Winehouse, ale ja zagram dla Państwa wersję z płyty Foreign Tones grupy The Rolling Stones.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Bad Medicine to Bon Jovi, Westerok o miłości, rzecz jasna. No to w temacie miłości jeszcze przez chwilkę pozostaniemy, bo już za chwileczkę zagram dla Państwa Westerok numer Somebody to Love grupy Jefferson Airplane.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama.
9: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
10: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
11: Hey, we're Evanescence, and you're listening to S.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To Hurt i Załoga G w S-Rock. Powolutku, proszę Państwa, zbliża się 12. Już niedługo przyjdzie nam się pożegnać, ale zanim to nastąpi, to ja chciałbym przypomnieć, proszę Państwa, że to jest ostatni dzwonek na to, żeby spakować mandżur i na szybko wyruszyć w stronę Krakowa. Dziś tam ostatni dzień rockowizny 2026, ostatni dzień ostatniej edycji. Dziś na pewno jeszcze Zenek Grabowski, Romantycy Lekkich Obyczajów, Jam, Royal Republic, Lacuna Coil i Koma. Także jest to chyba całkiem niezły pomysł na to, żeby z hukiem zamknąć ostatni weekend wakacji. Jeśli Państwo nie wiedzą, co ze sobą dzisiaj zrobić, polecam bardzo gorąco. Na pewno będziecie Państwo zadowoleni. Tymczasem Westerok, Red Hot Chili Peppers i numer zatytułowany Snow.

0: To hej i ho, Westrock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. No bo to jest sobota, no bo zbliża się 12, to oznacza, że już za momencik otworzą się bramy naszego eskarokowego garażu. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza, w moim natomiast zapraszam do spotkania ze mną już jutro. Będę tutaj na Państwa czekał o 9 rano. Za dziś ogromne dzięki, Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Esrock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, jesteśmy już w garażu i będziemy zaczynać się garaż, ale będzie bryka na początek.
2: To będzie bardzo, bardzo drogi garaż, prawdopodobnie najdroższy garaż, jaki do tej pory nagrywali.
1: Chyba tak, to prawda, i to wszystko za sprawą jednego samochodu, ale o tym za chwilę. Na razie jeszcze kawę zrobimy, zapniemy pasy i za chwilę jedziemy.
0: Garaż w SC Rock.

0: Nie przedstawiliśmy się. Joanna Ziętarska oczywiście.
1: Łukasz Pąk, witamy was jeszcze raz bardzo pięknie w garażu. Mówiliśmy o tym, że to będzie chyba najdroższy garaż w historii garażu.
0: No i nawet jesteśmy w stanie go dokładnie wycenić, ponieważ kosztuje 35 milionów dolarów, co w przeliczeniu na PLN daje 132 miliony złotych.
1: Czy policzyliście już te wszystkie zera? 35 milionów dolarów. Jest taki samochód, który jest rzeczywiście wyjątkowy, który kosztuje tyle pieniędzy, który trafił na aukcję, a który był własnością człowieka, który się nazywa Nick Mason, znanego wam zresztą z zespołu Pink Floyd, który jest największym fanem motoryzacji pod słońcem, jakiego można sobie wyobrazić, i ma kolekcję samochodów niewiarygodną i wystawił na aukcję auto, które się nazywa McLaren F1 GTR.
0: I nie byłoby nic dziwnego w tej historii, bo takich F1 GTR-ów powstało 28 sztuk, gdyby nie to, że to auto było dwukrotnie rozbite. Raz przez dziennikarza, któremu wręczył samochód, żeby go sobie potestował, i tenże wylądował w polu pszenicy tym samochodem. I prawdopodobnie z tego względu trzeba teraz zapłacić za niego jak za zboże. Niemniej drugi raz auto miało również wypadek. Już wówczas sam Nick Mason rozbił je na to, że wpadł w opony. Niemniej po obu kolizjach zostało naprawione. Ma wybitną kolorystykę żółto-czerwoną, co też sprawia, że jest rozpoznawalne gdziekolwiek się pojawi. No i sam fakt, że jest to GTR dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, jest wyjątkowy, ponieważ te auta powstawały głównie z myślą o torze, o wyścigach, między innymi 24-godzinnym Le Mans. Natomiast w tym wypadku firma McLaren przebudowała celowo ten egzemplarz pod kątem Masona, żeby mógł nim jeździć po drogach publicznych.
1: No i
0: za to wszystko trzeba zapłacić 35 milionów dolców.
1: Niebywała to jest ilość pieniędzy, niebywałe to jest auto i niebywałą frajdę i na pewno wielką inwestycję będzie miał ktoś, kto ten samochód kupił. I no, myślę, że to taki samochód już tylko chyba tylko rosną na wartości. Ja się zastanawiam, czy można przebić kwotę 35 milionów dolarów? Chyba można.
0: Oczywiście, że tak. Historia różnych Ferrari, McLaren i Mercedesów, które budowane były w kilkunastu, kilkudziesięciu egzemplarzach w latach 50., 60., 70. pokazuje, że tego typu samochody już nie tanieją, taniały nie będą, więc jeżeli ktoś ma wolnych 132 miliony złotych, to zachęcamy. Bierzcie, kupujcie, bo za kilka lat sprzedacie to jeszcze drożej.
1: No dobrze, to zaraz upadniemy trochę niżej.
0: O, zjedziemy na samo dno.
1: Dobra, zjedźmy na samo dno. Moi drodzy, to jest garaż, raz o drogich samochodach, raz o tych troszkę tańszych i przedziwnych, o tym, o czym za chwilę, to cierpliwości.
2: To jest garaż w LSC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: No dobrze, zejdźmy na ziemię w takim razie. Powiemy teraz o samochodzie, który nie kosztuje 35 milionów dolarów. Kosztuje troszkę mniej. Będziemy podawać ceny w jenach, ale to za chwilę. Pojawił się Leaf Nismo. Nissan oczywiście. Pojawił się na rynku japońskim. Wygląda bardzo zacnie. Ma bardzo ładną stylistykę, ma czerwone akcenty. Ma sportową lotkę, ma 19-calowe felgi bardzo eleganckie. Mało tego, ma zmodyfikowane zawieszenie ze sprężynami, stabilizatorami, stulejami nowymi, bardzo proszę.
2: Stulejami?
1: Tak, z tulejami.
2: No właśnie, Nissan, który ma stuleje.
1: Słuchajcie.
2: Nismo. Dobra reklama, Nismo. Nissan, który ma stuleje.
1: Bardzo przepraszam. Plułam się kawą przez ciebie.
2: Dobre, dobre, dobre. Wszystko ma ten samochód. Wszystko ma, tylko
1: wszystko?
2: Nie ma jednego, wiesz?
1: Właśnie.
2: Nie ma silnika, tak. Nie ma charakteru i nie ma emocji. Jak można było nazwać Nismo coś takiego? Nismo! Marka legenda, która budowała GTR-y pięknie brzmiące, pięknie jeżdżące. 370Z. Nawet jeździłaś przecież Dżukiem Nismo.
1: Kochałam
2: spalinowy
1: Dżuka
2: i
1: Nismo.
2: Był wspaniały.
1: Cudowny
2: a tutaj
1: był.
2: W tym wypadku nie dość, że zrobili elektryka, to nawet nie chciało im się dorzucić do niego trochę konie mechaniczne. Wiesz co? To jest trochę tak, Joanna, jak ty byś się ubrała w strój tenisistki. Aha. Wiadomo, że wszyscy wiedzą, że nie grasz w tenisa.
1: Nie miała gram w tenisa.
2: Frotkę miałabyś, sportowe brudy. Białą miniówę byś miała, rozumiesz, i polówkę białą. I każdy by się z ciebie śmiał, bo wszyscy wiedzą, że nie potrafisz grać w tenisa.
1: To prawda.
2: Byłoby to żałosne?
1: Ale powiedz mi teraz, jak się ma czuć taki biedny Leaf?
2: Czy nie grając w tenisa, jakbyś się ubrała w strój tenisowy, tak. To tak. Byłoby to żałosne.
1: Teraz pomyśl
2: tak
1: sobie.
2: Tak samo żałosne jest Nissan Leaf.
1: Jak mu musi być teraz wstyd temu Leafowi Nismo, rozumiesz? Bo to wystarczyło, żeby oni mu dodali moce, tak jak dodali Arii w Nismo. Dodali moce.
2: Chociaż to.
1: Ale niestety nie dodali mu mocy i efekt jest tego taki, jaki jest, że teraz biedny Nismo, on teraz sam chodzi i się czuje jak ziętara w tym stroju tenisisty.
2: Jest jedna słabo. Dobra rzecz w tym samochodzie. Wiesz jaka? Nie należy ani do mnie, ani do ciebie.
0: To jest SK Rock.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki

0: muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: tygodnia w garażu. Będę mówić o samochodzie, który lubię niezmiernie, którym jeździłem już jakiś czas temu i który w ogóle ma markę, którą naprawdę uwielbiam za konsekwencje i za parę innych rzeczy. Chodzi mi o Mazdę CX-30, która jest na rynku już dość długo, bo wyobraźcie sobie, jeszcze przed pandemią się pojawiła w 2019 roku i oczywiście przechodziła sobie jakieś tam różne swoje drobne modyfikacje, ale ciągle wygląda bardzo podobnie do tej, która była w 2019 roku wypuszczona na rynek, czyli z krótką mówiąc, podniesioną, nadmuchaną wersją trójki. I ja bardzo kocham ten samochód. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ja bardzo kocham Mazdę 3 i uważam, że jest to jedna z najbardziej udanych Mazd i to jest bardzo dobra wielkość, więc jeżeli ktoś potrzebuje mieć crossoverka, to ma rzeczywiście Mazdę 3, tylko w wersji po prostu lekko podniesionej. Za co kocham Mazdę? Kocham Mazdę za minimalizm we wnętrzu, za bardzo dużą łatwość obsługi, za to, że się do niej, że można się w nią wpasować, proszę, jak w miękką rękawicę.
1: Nie, to się nazywa
2: Jinba i Tai. Jedność konia zjeść.
0: O, to i ja na przykład się czuję tak.
2: On tak silnik tam robi.
0: Świetny jest. I teraz silnik. Ja naprawdę, słuchajcie, da się w tych czasach i naprawdę chwała Maździe za to, da się w tych czasach nie uprawiać downsizingu. Kurczę, mało tego, okazuje się, że jak się włoży do takiego samochodu silnik wolno sący, dwulitrowy, porządny, jeszcze z miękką hybrydą, to nie dość, że to się przekłada na naprawdę dużą frajdę z jazdy, to przekłada się na spalanie, bo wcale to nie okazuje, że to pali więcej, tylko pali kurczę mniej. To jest bardzo oszczędne auto, więc naprawdę czapka z głowy dla Mazdy za to auto i za naprawdę frajdę z jazdy. I akurat lubię wolno sące silniki, bo ja nie muszę być sprinterką na światłach, ale ja lubię ten moment, kiedy ona się tak powolnie napędza i w końcu, ale czujesz, że to auto idzie.
1: Ja szanuję Mazdę za konsekwencje. Konsekwencje w stylistyce, w projektowaniu wnętrz, w robieniu tych wolno sących silników, w tym, że i tym wyróżnia się na rynku, bo ile wielu producentów dzisiaj kombinuje, robi rewolucję, tutaj ekranizację na wzór stoiska z telewizorami w markecie przeprowadza we wnętrzu, to downsizingi, to jeszcze w stylistyce coś gmera, to jednak jak widzisz dzisiaj Mazdę na ulicy, to wiesz, że to jest Mazda. Wsiadasz do Mazdy, do jej wnętrza,
0: tak.
1: Czujesz, że to jest Mazda. Mniej eksperymentów, więcej konsekwencji i to w przypadku tej marki zdecydowanie się
0: sprawdza. Bardzo byłoby mi ładnie w takiej CX-30 i komu by to przeszkadzało, ja się pytam?
1: Mnie nie. Na pewno cię wolę w Mazdzie CX-30 niż w Nissanie Leafie Nismo Stuleja.
3: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w ESSE ROK. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Bardzo dużo dzisiaj japońskich samochodów mamy.
2: Tak, my jesteśmy dzisiaj bardzo po japońsku.
1: Przed chwilą mówiliśmy o jednym Nissanie, potem wsiadłaś do Mazdy, a teraz się przesiadamy znowu do Nissana, bo ja na samochód tygodnia wybrałem Nissana, ale bez dopisku Nismo, tylko z napisem X-Trail, czyli słynny X-Trail. Mhm. I powiem ci, że ten samochód mnie w pewnym sensie urzekł.
2: O.
1: Po pierwsze, wielkie wnętrze, naprawdę bardzo obszerne, ale przede wszystkim bardzo logicznie, ergonomicznie zaprojektowane, co w dzisiejszych czasach nie jest oczywistością. Dużo fizycznych przycisków, dużo pokręteł, wszystko pod ręką, a do tego jakościowo petarda. Doskonała skórka i to prawdziwa na fotelach, czyli tak zwana nappa. Coś ty ze spaluchami
2: zrobiła? Nie, przepraszam, bo się pomazałam się cała, ale mów.
1: Jodynę masz nałożoną?
2: No, ospę masz? Bawię się długopisem i efekt jest tego taki.
1: Słuchajcie, Jaśka jest ubrana na czarno, a paluchy ma fioletowe teraz.
2: Kurczę, wyglądam jak bałwan. Mów.
1: Już masz fioletowe paluchy?
2: Tak, no widzisz, no koniec świata. No i co z tym X-Trailem? Opowiadaj, bo oczywiście ja bardzo lubię w ogóle
1: naprawdę,
2: ten samochód.
1: Naprawdę i super zawieszenie i układ kierowniczy. W ogóle wsiadłem do niego i trochę się cofnąłem w czasie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Mhm. Praktycznie, ergonomicznie, przestronnie, czytelnie, wszystko ekstra, poza jednym, napęd. Napęd tego auta skonstruowany na bazie dwóch silników elektrycznych i jednego spalinowego. Elektryki napędzają koła, a silnik spalinowy tylko ma produkować energię, żeby przekazać tym silnikom elektrycznym.
2: To jest tak zwany range extender.
1: REV tak zwany, oni, czyli oni to hybrydą nazywają,
2: tak,
1: albo
2: e-power. To jest bardzo fajna konstrukcja. Co ci się w tym nie podobało? Ja bardzo
1: nie podoba mi się jedno. Nie podoba mi się...
2: Fajna konstrukcja. Co ci się w tym nie podobało? Ja bardzo
1: nie podoba mi się jedno. Nie podoba mi się tam zużycie paliwa.
2: Tak,
1: owszem, tak? Osiągi nie są spektakularne, są normalne, tak bym powiedział. No ale od hybrydy oczekiwałbym, znając hybrydy innych producentów, na przykład Toyoty, że to w mieście będzie paliło 6 litrów. I w trasie podobnie.
2: Ale co ci w mieście ci brało więcej?
1: 8,5-9.
2: W mieście?
1: I w trasie to samo i to przy skromnej prędkości 120 na godzinę.
2: Nie,
1: katastrofa.
2: W mieście powinien brać w granicach powiedzmy 6.
1: No dokładnie, bo tyle nowoczesne hybrydy
2: 6,5, no bo to jest duży samochód bardzo.
1: Tak, no ale RAV4 jak porównuje tak. No to spala ci w okolicach 5,5-6.
2: Błagam cię, to w ogóle w mieście
1: tutaj
2: to RAV-ka nie chce brać paliwa.
1: No, ona produkuje paliwo.
2: Tak,
1: no, a Nissan to, co wyprodukowała RAV-ka, zużywa jeszcze z chęcią.
2: A, czyli
1: ponieważ jest to, rozumiesz, jest to bez sensu układ, kiedy silnik spalinowy o niskiej efektywności cieplnej, choćby nie wiem, jak on był zajebisty, to jednak 50% spalonego paliwa leci w powietrze w postaci ciepła, a tylko 50% jest zamieniane na realną energię i niestety to po prostu się nie sprawdza. Super samochód z beznadziejnym napędem, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Zdecydowanie wolałbym tutaj jakiegoś fajnego dieselka.
2: O,
1: Mazda, mówiliśmy przed chwilą, 3,3 litra,
2: tak.
1: Rzędowa szósteczka, przyzwoita moc, fajne brzmienie jedzie, a Nissan wrzuca tutaj jakieś gówno, które niestety pali dwa razy tyle, co diesel.
2: Swoją drogą, to jest ładne imię na przykład, rzędowa szósteczka.
1: Już dzisiaj jedno ładne imię wymieniliśmy.
2: Właśnie,
1: wymyśliliśmy, może nie kombinujmy.
2: Anna Rzędowa Szósteczka Ziętarska. Nie, przepraszam, pojechałam trochę.
0: Garaż w ESSE ROK.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
3: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Kiedyś nas obuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przyprowadziliśmy Bernardyna.
3: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Co ty mówisz? To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca? Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
3: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
2: Nie zawsze.
3: No właśnie, nie zawsze.
2: Nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Och, będziemy teraz wchodzić w pojazdy z rock'n'rollową duszą. Będę miała dla was pociąg.
2: Do czego ty masz pociąg?
1: Do bardzo wielu różnych rzeczy, zwłaszcza jeśli mają bardzo dobry silnik. A to do czego będziesz miał pociąg w tej godzinie?
2: Ja będę miał pociąg do niemieckiego hypercara. I będziemy też mówili o tym, do czego pociąg ma Generalny Inspektorat Transportu.
1: Dobra, okej. No to w takim razie startujemy za chwilę z drugą godziną garażu.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Kochani, w autach rock'n'rollowych mam dzisiaj dla was pojazd niesamowity. Będzie to pociąg, ale pociąg niezwykły. Pociąg stworzony przez pana Ettore Bugatti w latach 30., dokładnie w 34 roku. Cała historia zaczęła się od tego, że Bugatti wypuściło model Type 41 Royal, który jakoś się nie za bardzo sprzedawał. Był wielki kryzys gospodarczy. No, ewidentnie potencjalni nabywcy byli tacy troszkę średnio z kasą. Za to miał w związku z tym Ettore z tego Royal bardzo dobre silniki. Natomiast co się sprawdzało w tych czasach? Pociągi. Więc co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział, tak uczynił. Słuchajcie, i rzeczywiście przez wiele lat we Francji jeździły wspaniałe pociągi Bugatti. Było ich 88. W 1934 roku osiągały prędkość, uwaga, 196 km na godzinę.
2: Łocie panie, to
1: ja bym chciała, żeby pendolino jeździło.
2: Dokładnie, szybciej chciałem to właśnie powiedzieć, że 90 lat temu pociągi jeździły po Francji szybciej niż dzisiejsze współczesne pendolino po Polsce. To można powiedzieć, że to była taka protoplasta w te żywy?
1: Te żywy? Troszkę oui. Tak. Słuchajcie, oui. Niebywałe to jest. Po pierwsze były przepiękne, były absolutnie aerodynamiczne, były też bardzo nowatorskie. Na przykład konduktor miał specjalną, centralnie umieszczoną kabinę, żeby sobie spokojnie swoje działania różne wykonywać, ale w ogóle niesamowite były wagony w środku, bo wagony w środku miały bardzo dużo możliwości personalizacji. Dodam jeszcze raz, to jest 1934 rok i wiesz, co można było robić? Wiecie, co można było robić? Można było przestawiać sobie siedzenia, można było sobie zrobić własną salonkę.
2: Ja to potem Renault Espace 60 później zastosowało to rozwiązanie.
1: Niestety z tych 88 pociągów, bo potem one były napędzane na paliwo alkoholowe, które w pewnym momencie było dość tanie, a potem się już zrobiło bardzo drogie. Pamiętajmy, że szła wojna, no i efekt był tego taki, że po prostu te pociągi przestały jeździć i ostał się tylko jeden wagon, specjalny wagon Le Présidentiel, chyba tak to się mówi, jest w muzeum w Miluzie, można go sobie oglądać, no i niestety cała reszta się nie ostała, podejrzewam, że przez wojnę, niestety.
2: Czyli jak ktoś miał w latach 30. ubiegłego wieku pociąg do alkoholu, to nawet mógł sobie wybrać odpowiednią kolej.
0: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to teraz poniekąd zostajemy trochę w świecie Bugatti, ponieważ auto, o którym ja zaraz będę mówił, ma wiele z Bugatti wspólnego. Mianowicie pamiętacie pewnie wszyscy taki model Veyron, który w latach 2000 pobił wszelkie rekordy mocy, prędkości, ceny. Ale wcześniej na podobny pomysł wpadł ktoś zupełnie inny. Człowiek, który nazywał się Kurt Lotterschmidt, jest właścicielem tuningowej firmy Lotek.
1: Ach, to słynna firma jest.
0: Dzisiaj jest trochę zapomniana, ale swego czasu przeprowadzała tuning wielu różnych samochodów, różnych marek, różnych modeli. Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chce stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych. Przystąpił od razu do dzieła. Przez 10 lat projektował cały wóz. Zaczął od przestrzennej ramy ze stali chromowo-molibdenowej, nałożył na nią nadwozie wykonane całkowicie z karbonu i kewlaru.
1: Leciutko.
0: I wrzucił tam, tak, leciutko, nawet po tym, jak wrzucił tam V12 z Mercedesa, tą samą między innymi, którą Pagani Zonda stosuje, to całe auto ważyło 1280 kg.
1: No niedużo jeszcze, jak z tym wielkim silnikiem, to naprawdę leciutko.
0: I z wielkim silnikiem, do którego dorzucił dwie wielkie turbosprężarki, bo wolno ssący ten silnik był za słaby. No więc jak wrzucił tam dwa turbo, to jeszcze zastosował przełącznik w środku, który zmieniał doładowanie tego turbo. I w niższym doładowaniu, 0,85 bara, silnik generował 850 koni i 1100 N, a jak sobie przełączyliśmy przełącznik, to doładowanie rosło do 1,2 bara, moc do 1200 koni, a moment do 1320 Nm.
1: Matko jedyna, to jakieś przepotworne w ogóle są
0: wartości,
1: parametry.
0: Wartości wyższe niż w Veyronie, który zadebiutował dopiero kilka lat później. I pamiętajmy o tym, że to wszystko było ćwierć wieku temu.
1: Ale no i co? I to się ktoś to kupił, ktoś gdzieś to się sprzedawało, coś się z tym dalej wydarzyło.
0: 3,8 do setki, bo auto nie miało trakcji. Nawet na trzecim biegu paliło kapcia, który miał szerokość 34 cm.
1: Boże, wielki.
0: Ale już 0,200 to było 7,8 sekund, a w niespełna 17 sekund rozpędzał się do 300 na godzinę, jechał ponad 400 na godzinę. Niestety koszty przerosły pana Lotterschmidta.
1: O, szkoda.
0: Stał tylko jeden egzemplarz. Żeby ten sam egzemplarz homologować, musiałby wydać mnóstwo pieniędzy, mnóstwo rzeczy poprawić w tym samochodzie, więc ostał się tylko z tym jednym egzemplarzem. Ten jeden egzemplarz żyje nadal, ma się podobno świetnie. Pan Lotterschmidt nim jeździ i samochód bywa na różnego rodzaju zlotach. Jest nawet eksponatem w muzeach motoryzacyjnych.
1: Fajnie ma taki pan Lotterschmidt. Wyobrażasz sobie na przykład, że skonstruowałbyś samochód i jeździłbyś jedynym egzemplarzem samochodu, który nazywałby się Bong?
0: No, jasne. Bumblebee. Był taki. Taki żółty, Camaro się nazywał. Ale wiesz co, fajne są takie historie, ja je lubię, bo pokazują, że człowiek z zajawką, pojedyncza postać, która nie dysponuje miliardami na rozwój, potrafi zbudować hiperauto, które jest swego rodzaju pomnikiem i wyprzedza wielkie koncerny w swoim myśleniu.
1: Oj, zdecydowanie tak. I bardzo lubimy takich ludzi w naszym garażu.
2: To jest garaż w SCRO.

0: pastelowe.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Bardzo ciekawe badanie przeprowadził magazyn Top Gear, a mianowicie zapytał ludzi, jakie są najbardziej bezużyteczne funkcje w samochodach. Pomyślałam sobie, że tych funkcji w samochodach bezużytecznych jest w tej chwili od groma i mało tego, będzie ich coraz więcej. Ja osobiście naprawdę uważam, że niedługo dojdzie do tego, do tej listy bezużytecznych funkcji w samochodzie, ten nieszczęsny pipkacz, który mi pipka, że ja przekraczam prędkość. On jest bardziej rozpraszający, bardziej denerwujący, niż w ogóle to ma, że tak powiem, sens, bo to wcale nie jest tak, że ja w związku z tym będę jeździć wolniej, tylko bardziej będę wściekła, że mi coś pipka.
2: Wiesz co, jeszcze żeby on realnie rzeczywiście przy tej konkretnej prędkości, na przykład 50 km na godzinę działał, a to jest tak, że 50 km na godzinę pokazuje ci licznik auta albo 100 na godzinę, ale ty w rzeczywistości jedziesz na przykład 95 albo 96, więc poniżej tak naprawdę tego dopuszczalnego limitu, więc rzeczywiście na pewno na tę listę zostanie wpisany, zresztą już użytkownicy samochodów zwracają na to uwagę, ale wśród tych najbardziej irytujących rozwiązań, których mamy serdecznie dość, znalazło się na przykład sterowanie gestami.
1: Jakie to było durne. Słuchajcie, była taka moda w pewnym momencie na to, że każdy samochód premium miał mieć sterowanie gestami. I po prostu ja pamiętam, w którejś BMC chyba siedziałam jak kompletny bałwan wykonywałam miliony różnych dziwnych ruchów, żeby podgłośnić, ściszyć, przesunąć, zmienić coś, to chyba w ogóle jakoś nie wypaliło, bo teraz nikt już z tego nie korzysta. Mało tego, on w ogóle nie chciał reagować na moje gesty.
2: Dwa gesty trzeba było, dwa palce. Ludzie stali z boku na światłach i patrzyli, jakiś świr kręci palcem w prawo, kręci palcem w lewo. Pokazuje dwa palce, potem trzy, ale zapomnieli w BMC o jednej rzeczy. Przecież mogli zrobić tak, że pokazujesz kciuk w górę i to jest lewy kierunkowskaz, kciuk w dół, to jest prawy kierunkowskaz i przynajmniej do czegoś ten system by się nadał.
1: Tak, coś w tym jest, słuchajcie, jeszcze najbardziej niebezużytecznych ludzie wskazali elektroniczny generator dźwięku silnika, to się akurat z tym zgadzam, bo to jest trochę bez sensu. Za dużo pipkaczy, jeśli chodzi o, że kamery cofania są super i że czujniki parkowania też są super, tylko czasami one tak strasznie pipkają, że ludzie się bardziej boją niż mają z tego pożytek.
2: I sterowanie głosowe jeszcze ludziom się nie podoba w samochodach, ponieważ nie działa tak jak powinno, ja się z tym zgadzam. Nie tak dawno jechałem jakimś Mercedesem, słuchałem sobie Eski Rock, nuciłem coś pod nosem, po czym nagle pani z Mercedesa się odezwała. Samochód wypełniła miłość.
1: Nie chcę pytać,
2: nie chcecie wiedzieć, czego słuchałem. Nie chcecie wiedzieć, czego słuchałem.
1: Chyba nie, zmieńmy temat.
2: Ale pani najwyraźniej z Mercedesa się podobało.

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: A na koniec, moi drodzy, garażu, mamy dla was pracę.
2: Nie, poczekaj, inaczej. Najpierw mamy świetne informacje.
1: A właściwie tak, najpierw zaczniemy od bardzo dobrych informacji.
2: Bardzo dobra informacja jest taka, że jeżeli przekroczyliście prędkość na odcinkowym pomiarze prędkości albo fotoradar was uwiecznił na zdjęciu, to istnieje spora szansa, że nie dostaniecie mandatu, ponieważ GITD nie ma rąk do pracy i w zasadzie 2/3 tego typu spraw ląduje w koszu i w związku z tym, żeby nie lądowała w koszu, to GITD szuka rąk do pracy.
1: Tak jest, słuchajcie, i teraz bardzo pilnie potrzebują ludzi, którzy się zmobilizują i będą te wszystkie nasze, znaczy wszystkie wykroczenia i te zdjęcia oglądać, weryfikować i wysyłać mandaty, bo rzeczywiście po prostu nie ma komu tego robić.
2: Sprawdzać,
1: naprawdę nie
2: weryfikować, wysyłać pism, wzywać.
1: Tych rzeczy dzieje się po prostu strasznie. W pierwszej połowie bieżącego roku same 111 odcinkowych pomiarów prędkości zarejestrowało 384 tysiące przekroczeń dozwolonej prędkości. I ktoś te 384 tysiące obejrzeć musi, żeby wysłać ludzi.
2: Ale nie obejrzał, ponieważ mamy 384 tysiące przekroczeń prędkości, a wystawiono tylko 116 tysięcy mandatów. Czyli 1/3 w zasadzie, a nawet
1: ciutkę
2: mniej.
1: No i trudno, moi drodzy, jest jak jest. Może byśmy jeździli bardziej przepisowo, to nie będą wtedy zwalniać.
2: Właśnie, ja się dziwię, że GITD wydało komunikat, że zatrudnia ludzi. Zamiast taki komunikat wydawać, powinno dać prośbę pod tytułem: jeździcie wolniej, bo nie mamy ludzi do pracy, żeby weryfikowali wszystkie te przekroczenia.
1: Coś w tym jest. Słuchajcie, to tam się żegnamy bardzo pięknie. Dzisiaj już kończymy garaż. Wracamy do was oczywiście w wersji audio za tydzień. Jak chcecie oglądać nasze twarze i zobaczyć nas w rozszerzonej wersji, to oczywiście zapraszamy na naszego YouTube'a. A i w ogóle, wiesz co jeszcze mamy? Możecie nas jeszcze słuchać na Spotify'u.
2: Właśnie! A wiesz, słuchaj, po nagraniu ilu 40, czy tam ilu 30 paru odcinków?
1: Tak, znaczy, bo my
2: ja odkryłem, że jesteśmy na Spotify'u. I wtedy można taką rozszerzoną wersję niż to, co słyszeliście teraz przed chwilą.
1: Od pierwszego odcinka można sobie przesłuchać, na przykład
2: wszystko
1: w samochodzie
2: można,
1: jadąc sobie, albo prasując, albo nie wiem co, albo po prostu biegając po lesie. Więc jeśli macie ochotę, to również słuchajcie nas na Spotify'u, oglądajcie na YouTube.
2: Podcast nazywa się Garaż Eski Rock.
1: Tak jest. Trzymajcie się ciepło, wracamy w tej wersji do was za tydzień, a tak w ogóle jesteśmy obecni wszędzie. W Spotify, na YouTube. Jesteśmy szaleni. To pa.
2: No, nara.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Drogowskazy, drogowskazy w Esse Rock.
2: Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, podzielone i mamy wysoki poziom społecznej nieufności. Tak wynika z badań. Jak można tę sytuację poprawić? No i kto nas ciągle chce poróżniać?
3: To wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem. To jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda.
2: Moim gościem będzie profesor Anna Giza-Poleszczuk. Socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka książek.
1: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esse Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: I jakże klasycznie nam się zrobiło na antenie Jeski Rock, to Led Zeppelin, to Kashmir, a przed nami nowość, ponieważ pan Billy Morrison, gitarzysta Billego Idola, całkiem niedawno przedstawił swoją zaskakującą płytę. To było 7 sierpnia, kiedy na sklepowych półkach pojawił się krążek Hollow i sam pan Billy Morrison z tyłu głowy, kiedy powstawały te dźwięki, miał kilku gości, w tym między innymi Dextera Hollanda, czyli wokalistę formacji The Offspring. I kiedy tworzył tę kompozycję, no to modlił się o to, żeby Dexter się zgodził. A ten na szczęście się zgodził. To nowe dźwięki od Billego Morrisona wraz z Dexterem Hollandem z formacji The Offspring. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek

0: To niesamowity głos Chrisa Cornella. Czekamy także na ostatnią płytę Soundgarden i to już od dobrych kilku lat. Natomiast ostatnio pojawiły się zaskakujące wieści o tym, że Soundgarden zagra specjalny set i to podczas meczu otwarcia sezonu amerykańskiego futbolu 9 września. Rodzi się tylko pytanie, kto w takim razie będzie tam wokalistą. A właściwie nie wokalistą, a wokalistką będzie Taylor Momsen, którą świetnie znamy z formacji The Pretty Reckless. To ona pojawi się tego 9 września, by towarzyszyć muzykom formacji Soundgarden. A my oczywiście czekamy na nowe dźwięki tej grunge'owej legendy.
1: Autopromocja. Poran

0: Autopromocja. Reklama.
1: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.
3: We are Måneskin.
4: I'm Youngblood.
5: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
6: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK Rock.

to my z tej słonecznej Kalifornii przenosimy się w stronę mrocznego grunge'u. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ostatnio na stronie eskarock.pl pojawił się wyjątkowy artykuł, w którym można posłuchać brzmienia wyizolowanego głosu lidera i wokalisty, nieżyjącego niestety wokalisty zespołu Alice in Chains. Jeśli macie ochotę posłuchać tak naprawdę, dlaczego ten talent kipiał aż tak mocno, to myślę, że takie wyizolowane dźwięki mogą nam pokazać właśnie te szczegóły związane z zespołem Alice in Chains.

0: i pomyśleć, że jeszcze w ubiegłym roku ten zespół dał blisko 100 koncertów. W tym roku pomarańczowa trasa to zaledwie 11, a przyszły rok to będzie maksymalnie 25 koncertów, bliżej 20, jak wieści zespół Kult. A propos stanu zdrowia Kazika Staszewskiego, no panowie trochę będą pauzować po prostu w przyszłym roku, dlatego proszę nie być aż tak mocno rozczarowanym. Pytanie, jak to będzie wyglądać w 2028. I to jest też niesamowite, że my aż tak mocno myślami zaczynamy wręcz skakać a propos planów zespołu Kult.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.

0: A skoro już tak zahaczamy o Black Sabbath, to warto także wspomnieć o tym filmie, który zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy bali się, że film o Ozzym Osbornie może być dosyć cukierkowy, taki nawiązujący do Bohemian Rhapsody, i tutaj uspokaja wszystkich Jack Osborne, który mówi, że nie tylko ten film będzie hardkorowy, ale także należy liczyć na głębokie kino psychologiczne. Biorąc pod uwagę historię pana Ozziego Osborna, to wcale się nie dziwię, że należy aż hardkorowo podchodzić do tej produkcji. Pytanie, jak my będziemy natomiast podchodzić do produkcji, która już za 41 dni na sklepowych półkach, chodzi o najnowszy album Grzegorza Kupczyka, Aperitif. 10 premierowych kompozycji, no podobno tam zabawa w studio była przednia. Zacni goście, w tym m.in. Ania Rusowicz, a muzycznie brzmi to tak.
1: Ten kawałek dobrze robi.

0: To Slash i Miles Kennedy w Westerok. Panowie pracowali cały ubiegły rok nad nową płytą i okazuje się, że właściwie ona już jest gotowa. Miles mówi, że skończył nagrywanie wokali w pierwszej połowie sierpnia. Zostały tylko miksy. Wszystko inne jest gotowe. Jak mówi, jestem podjarany tą płytą. Jestem osobą, która zwykle ma wątpliwości i woli poczekać na premierę płyty, ale tym razem jestem dobrej myśli, wspomina Miles Kennedy, a my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając oczywiście na tę płytę, która najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku, no i czekamy także na wizytę tego zespołu w naszym kraju.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
4: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
5: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie Eski Rock.

to High Hopes i Pink Floyd Westerrock. A propos wielkich nadziei, ci, którzy mieli takowe w kontekście wielkiego powrotu Komy, myślę, że nie czują się rozczarowani. Pytanie, czy fani Komy nie czują się rozczarowani nową wersją kompozycji Los Cebula i Krokodyle Łzy, którą wypuścił w tym tygodniu Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. Myślę, że ta wersja może być szokująca, co do niektórych fanów Komy teraz się zwracam. Natomiast proszę pamiętać o tym, że Piotr Rogucki niejedno artystyczne ma imię, dlatego pozwólmy mu czasami także muzycznie poszaleć z tymi jego normalnymi ludźmi. Natomiast oryginalnie nic się na szczęście w tej kompozycji nie zmienia.

0: I to jest szokujące, jak powstawała ta kompozycja. To Alan Wilder opowiedział, jak tak naprawdę oni uzyskali ten dźwięk tego wibrującego fortepianu. Podobno on stał w studio, trzymał stary, przenośny magnetofon kasetowy i dosłownie nim potrząsał, podczas gdy ekipa rejestrowała ten zniekształcony dźwięk mikrofonem i wrzucała go do samplera. Taka to była historia tego wyjątkowego utworu od Depeche Mode.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: to weterani światowej sceny muzycznej, którzy ostatnio podzielili się dobrymi wiadomościami dla młodych muzyków. Całkiem niedawno Rudolf Schenker przypomniał, jak jego ojciec mu powiedział, kiedy był młody i widział, że myśli, kim mógłby być, powiedział mu wtedy takie magiczne słowa. Hej, rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same. Rudolf mówi, że to jest ważne, bo większość ludzi pracuje całe życie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, a on tworzył muzykę, ponieważ chce się nią cieszyć. No i znalazł odpowiednich ludzi, no i tak zaczęła się ta historia te 60 lat temu. Myślę, że to jest uniwersalne, by po prostu robić to, co się lubi. Ale nie wszystkim niestety jest to dzisiaj dane. Michał Prokopowicz, człowiek, który robi to, co lubi, na szczęście. Witam się z wami i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

I kiedy Tom Morello dzisiaj mówi o celebrowaniu muzyki, którą ludzie naprawdę potrzebują, kiedy mówi o riffach, które stworzył i z których jest bardzo dumny, kiedy mówi o tekstach Zaka, które są absolutnie genialne, tak naprawdę fani

0: zaczynają zastanawiać się, czy może to jest mały prognostyk przed tym, żeby zespół Rage Against the Machine wrócił. Sam zainteresowany Tom Morello mówi, że na razie nie ma niestety takich planów, ale z drugiej strony innych planów też wcześniej nie było. Dlatego my wiemy, że Tom Morello potrafi zaskoczyć. No i czekamy, aż w końcu to zrobi.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, podzielone i mamy wysoki poziom społecznej nieufności. Tak wynika z badań. Jak można tę sytuację poprawić? No i kto nas ciągle chce poróżniać?
3: To wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem. To jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda.
2: Moim gościem będzie profesor Anna Giza-Poleszczuk. Socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka książek.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
6: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie SK Rock.
7: Oczywiście.
8: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only SK Rock.

to panowie, którzy mają duże doświadczenie w graniu z orkiestrą symfoniczną. Takie doświadczenie ostatnio zdobywa także zespół Foo Fighters, który ostatnio pojawił się u boku wyjątkowych muzyków z Los Angeles Philharmonic Orchestra. To wyjątkowy koncert, który miał miejsce w Hollywood Bowl, a panowie zagrali naprawdę wyjątkowy koncert, sięgając chociażby po kompozycje, po które nie sięgali od kilkunastu lat. Zagrali łącznie 15 numerów, a wielu fanów zespołu Foo Fighters ma wielką nadzieję, że ta właśnie płyta z orkiestrą symfoniczną zostanie także wydana. To All My Life i Foo Fighters w Esce Rock.

0: Jako wielki fan parków rozrywki przyznam szczerze, że to, co szykują dla fanów Ozzy'ego Osbourne'a w Kalifornii czy w Orlando na Florydzie, będzie bardzo wyjątkowe. W parkach rozrywki Universal Studios będzie impreza Halloween Horror Nights, kiedy to jesienią tego roku będziemy mogli zwiedzać wyjątkowy dom inspirowany postacią i muzyką Ozzy'ego Osbourne'a. Zwiedzanie zaczynać się będzie od motywu utworu Crazy Train, a później ta trasa ma prowadzić przez mroczne lochy i ruiny. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać, no bo to bardzo ciekawy wątek rozrywkowy związany z nieżyjącym od całkiem niedawna Ozzym Osbournem.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle człowiek przegląda te tytuły i ma takie, Boże,
3: tyle, że się mnie ominęło, ludzie,
2: o,
3: kochani.
2: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5000 zł, torba za 30000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. W czym moglibyście pobić rekord?
4: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
5: Halo? Przerywa. Halo?
2: Halo?
5: Halo?
2: Halo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: Jeśli chodzi o Kasię Nosowską, to ja czekam na wszystkie możliwe pory. Na porę, kiedy dostaniemy kolejne 4 kompozycje z tych 8, które już mamy z tej nadchodzącej solowej płyty Kasi Nosowskiej, która to Kasia podsumowuje powoli 30-lecie swojej kariery solowej. Z drugiej strony czekam także na jesień i zimę, kiedy to rozpocznie się to koncertowe podsumowanie tego 30-lecia przez Kasię Nosowską. Czekamy na te wspomnienia, bo będą one na pewno obudowane bardzo mocno. A propos tego, co dziać się będzie tej jesieni koncertowo, a propos Katarzyny Nosowskiej.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: i pomyśleć, że ta gitara, którą dzierżył Kurt Cobain przy okazji MTV Unplugged kilka lat temu, została sprzedana za ponad 6 milionów dolarów. Dzisiaj można ją podziwiać w brytyjskiej uczelni London Royal College of Music. Wyjątkowe wiosło z 59 roku.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie, więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam, wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
2: content,
3: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop, w każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
5: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
6: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to SK Rock.

No i pukają do nieba bram te szumne zapowiedzi pana Slasha na temat nowej płyty Guns N' Roses i następcy Chinese Democracy sprzed 18 lat. Co prawda dzisiaj już mówiłem o płycie z Milesem Kennedym i informacją The Conspirators, która pojawi się na początku przyszłego roku, ale jak mówi Slash, w planach jest także nowa płyta Gunsów. No i tylko pytanie, czy to placebo, czy nie do końca. A propos...

0: To Oda do Las Vegas, to Atomic City, to U2, Westerok, to zespół, który, no właśnie, szykuje dla nas nową płytę, natomiast te pierwsze dźwięki, no nieco odbiegają od tych zapowiedzi pana Edge'a czy pana Bono sprzed kilku lat, kiedy mówili, że ta płyta będzie niesamowicie mocno rockowa. No pierwsze dźwięki, które dostaliśmy prosto z Meksyku, nie napawają jakimś wielkim entuzjazmem, ale myślę, że to może kwestia tylko uzbrojenia się w cierpliwość, no i poczekania na kolejne single, które przyszykuje dla nas zespół U2. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18:00, a z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.